Luchas, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. Yathandwa ke eNew Brighton nguvuvungenza ba.